0: 忘记观看一下。
1: 三个在这里去。
2: Oh,
3: bawa.
0: Bawa. Bawa.
3: Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa